Sluchate Korzo na rádiu LMFM.

i twoi włosia, rukamy, chłady tył.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi byliśmy kiedyś w Leluchowie.

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wrata.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok.

stójmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie,

0: Tot program powtarjamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witam Krasi Demko Trochanowskiej z tej strony radia. Witam was wszystkich, tym bilsze, że zas sobie dyskutujemy. Wertamy do toho po wakacyjnu, wertamy do toho takiego, jak to się wysiluje po lemkiwskie, może powiedzieć flow, takie staro lemkiwskie słowo, ale to już perestanu sobie kiepkowaty, do takiej prywyczki, że zaczynamy dyskutowaty zas po pererwi, na premier na Demko etlem.fm, na premier na różnego rodzaju komunikatorach o lemkiwskim rosyjskim języku, co miał bars, ale to bars. Zas ciszyt, za to nie będę już za bars prodążał. Zaczynamy sobie dzisiejszy program, tak jak se zaczynamy od dżingla z Muriankowego bukwaria, a pak już wyjdzie, że tu komunikatory już chodziat, bars się z toho ciszu. No i po dżingli zaczynamy sobie naszą słowowyciu.

0: A ja znam azbuku.
1: Już poznaliśmy
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: W jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
5: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Z jak żeto, Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy,
4: M jak mama, N jak nianio,
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerkoł,
3: C jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znakom.

No, ja tu już pierwsze językowe zwiedzenia mam. Dziękuję słuchaczowi, który pisze, że robi w garażu intercooler i już ma na to to aż i... Nasi lemkiwskie nazwania, że to mało byłby ty interchołodnik. Ja nie znam, o czym Petry besidujesz, za to, że ja się tak znam na autach dobry jak na jaderni fizyci, albo jak tu pisze nasz słuchacz, wozduchochołodnik. Dobry. Podumamy sobie, jak to te techniczne nazwania. Zresztą z różnym analogizmem, jak przychodzą do naszego języka, nieraz my o tym besidłali, ale przyznam się, że nadnezwim się na to, to aż na tiłko nie zrychtuwał. Postaram się da jak odpowisty, ale ci czynczych są choczuj to, żeby komentowali moje gadania, a ja w swoim gadaniu zacznę to, co było w pierwszym programie, bo my besidłali słowi gełtaty i zwernuliśmy Allahu przed wszystkim na to tu Joho, możesz powiedzieć z łukowist, że samo słowo tak spróbuję odtworzyć to ruch i to odgłos gełtania, gełt, gełt. Spróbujcie sobie wsłuchaty się jak gełtaty na premier wodu. W taki horiaczy dzień przed uszytkiem, żeby tak pił flaszkę tej wody się napyty, tak? No i po audycji, znaczy w ten, jak raz w czasie audycji już jem dostał jeden ciekawy komentarz. Jakiś atykat toho no i tu jak raz szerszy problem, jak lem jednego gełtaty, bo słowiańskie to g, to ta szparowe g, aha, jeszcze im nie powie, kto sim jakoś zwidał, jak nazwaty, to wszystkie są własne, no to g to bude zwłoczny i zadniojazykowy, stuleno-wybuchowy są własny, a h to bude zwłoczny, hrtany i szparowy są własny. To dla komu jest potrzebne. Tu odsyłam do naszej gramatyki. No ale tu jak raz mamy tot premier, że choć w naszym języku była to ta peremina z dawnego g na h. Musimy znać, że kolisy w prasłowiańskim języku to była gora, która w nas przeszła do hora i tak dalej, i tak dalej. Ale historia języka to nie tak jak maszyna, tak? Naraz nie wominie wszystkiego g na h i że potem już nikoli tego g nazad nie pusty, tak? Bo przede wszystkim bardzo interesująco zachowuje się to słownictwo, które naśladuje zwłok i to takie też ekspresywne słownictwo. Ułożmy sobie takie premiery, giłgaty, giłgnuty, tak, husy, roblat, tak? Mi się zdaje, że tu nikoli to g nie przeszło w h, nie znam, może też gdźgaty jest takim czasosłowem, które dakus może naśladuje zwyk, choć trzeba powiedzieć, że to kiedy byśmy przybliżyły to nasze gołtaty albo gołtnuty gołt, to już aż i werchracki fiksuał to czasosłowo, a ja przypomnę, żeśmy o tym besidłali, że ono się ciekawo zachowuje, ponieważ to dźwięk y po g win peret eł się zjawił, a nie jak w innych schodniosłowiańskich językach po tym l. Oczywiście tam były inne własne. Ja bym mich tu jeszcze wymieniaty z tym g, bo nie chcę się za bardzo powtarjaty. O, wezmę sobie, że braty na girg, znaczy braty na barana. Tak, tu ciż bars się mi zdaje, że nikoli nie byli to hirg albo hrg, lem girg, girg, nikoli to g nie przeszło w h. Zresztą, wezmę sobie gneraty, giugaty, gzyty, co jeszcze, gnerat jem powiem. Tu wsiady, się mi zdaje, że to taka prykmeta, że to g, ono dobry się w nas zachowało, to iszczy prasłowiańskie G, które nikoli nie przeszło w H. No i tu oczywiście besiduju, nawiertam do tego programu,
o programu, w którym sme besiedwali, dyskutowali też ze słuchaczami o tym, czy mają być program, czy program. Ja stronnik toho jednak je, choć to też inny premier za to, że wszystkie te programy geografii i inne toho roda rzeczy, to są duże późniejsze, no i to G, które przychodziło w zapożyczeniach, ono do nas przychodziło jak G, bo musiło jeszcze być w języku. Znaczy, nie wszystko G wertajuczy do tego programu z pere tyżnia, nie wszystko G przeszły w nas. Zresztą, jak sobie posmotrimy na to toponimy, grybił, gorlici, czy nazwiska, tam ciż bardzo często G. Przede wszystkim to w nahołosi, znaczy tam, gdzie stoi na początku słowa, ono się w lemkijskim, rusyńskim języku dobry mat. No i jak raz na te, nie znam, czy on pasuje mi to ta tema z G do tego, że do temu, z którą się internetowo hosnowateli Facebooka do mnie zwrnuli ze słowem Big Lies. No i dobry, odkal to słowo. Za to, że niedawno na Facebooku jawiło się widania, jak lemko by się dojut. Cypras, cy żelisko. No i odpowiedzi były pewnie ciekawsze niż samo zwidania, bo popry tym, że pras i żelisko, to jawiła się to ta nazwa Big Lies. I smotriacze po tych odpowiedziach. Zdaje się mi, że bardzo dobry jej znaje Rusyny z południowej strony Karpat, z Piaszczyszczyny, czy z Podkarpackiej. Rusy, choć trzeba też powiedzieć, że to trzy słowa, i pras, i żelisko, i big lies. Jak raz fajno wskazują trzy całkiem różne drogi, którym nazywa się jeden przedmiot, no i to te drogi, w jaki sposób to słowo weszło do języka. Ja już odpowiem, że to pras, od niego zacznijmy. Zdaje się mi, że mamy tu to tu drogu, która przyszła z polskiego języka. O tylko, że pras, choć to będzie starsze na pewno jak żelisko, o którym powiem o chwilku. No bo pras na pewno ma wielo szersze znaczenia, jak może samo żelisko, o którym ci, jak już im powiem, dasz to powiem. Prasa znaczyło to na radzie, które dasz to stiskało, toczyło, albo mogło wychładyty, taki, magluaty, prasuaty i tak dalsze. No i sam już im powiem to czasosłowo, że prasuwaty, tak, to zresztą w polskim języku ci szjawiło z niemieckiego presse. Zresztą się mi zdaje, że to od łatyńskiej rodziny slił. No i na pewno przyszło do nas z polskiego języka, ale pak ciż przyszło, tak mi się zdaje, polskie ciż żelisko. I że było śmieszne żelisko, bilsze maje spilnoho z Big Lies, jakby się zdawało, od toho prasa. To żelisko uszpyrtej podaje, że w takim znaczeniu, że to jest taki nariadia do prasowania. No i że może też występowaty w różnych innych karpackich dialektach. Oczywidno, jak sobie posmotrymy, bo samo żelizo jest oczywidno z dużo starszym słowiańskim słowem. No i jak tu widzimy, to tu drogu od żelizo do żelisko, tak jak w polskim języku, i przyszło pak do nas też chyba duże późniejsze to żelisko, jak pras, choć do okazji przyznam, nie mam w nas, że się by się dłało pras, i się mi zdaje, że w starszym pokoleniu, w słownictwie starszego pokolenia, jak raz to pras desiem chyba czułem częstsze, młodsze, radsze uszy perebrali toho. To żelisko. No i idźmy sobie na południe od Karpat, i idźmy do tego słowa Big Lies, bo tu ani polonizm, ani to niesławiańskie słowo, to germanizm, od niemieckiego Big Liesen. No i
tu zazwracamy do toho naszego G, że tu absolutnie też przyjęliśmy w oryginali, tak jak w niemieckim Bigelizen, w niemieckim słowie mamy to G, za to rosyjski język perenymat jego jako G, a nie próbuje, tak możesz powiedzieć, zosłowiańszczaty, albo rusynizowaty, rutenizowaty, lemkizowaty na G. No i tak prosto chyba przeszło do toho, że Rusyny na południe od Karpat nie wiem, hostują Biglajs, ale i biglujut, tak? Znaczy, wykonują tot ruch Biglajsom, żeby koszela, cygacze byli bardziej gładka. Bigluwaty, biglowaty. I tu też taka ciekawinka, że to słowo nie kończy się na podkarpacki Rusy, bo słowacko-dialektyczny słownik fiksują takie słowo jak piglajs i piglować, znaczy prasowaty. A to pierwsze to żelisko, no tam słowacko dżereła jednoznaczno wywodziec z niemieckiego Bigelizen i Bigeln, bo Bigeln to niemieckie czasosłowo, które oznacza bigluwaty, znaczy prasuwaty. Treba tu lempowisty to, że to w tym dialektycznym prostorze słowackiego języka, bo w literacko oficjalno nazywają się żehliczka i żehlić, a nie pigliować, jak to zafiksowali, zafiksowali da jak dialektyczny słowacki słownik. Ale idźmy kawałczyk dalsze, bo na polskim spisze też tam był biglajs i biglować w obszary polskiego języka, na pewno przez to tu bliski jest ze słowackim i rusyńskim języku. Zresztą, aż i w madziarskie do jakie dżerewa pojawiają się dialektyczne dżerewa, że desy tam też by świdowali big lies o tym żelisku, czy o tym prasi. No ale to nie czudo, kiedyże niemiecki język w austro-madziarskiej dżerzawi był oficjalnym językom, no to wszystkie techniczne nowinki też przychodzyły przez to oficjalny język, choć tu też trzeba powiedzieć, że i madziarski język przyjął swoją drogę, że w końcu tam jest, jak wiem, smutnie, waszalo, probacz te osnowateli madziarskiego języka, kiedy wiem, to źli wymowy. No idźmy do toho Bigelizen. No, niemiecko, żebym o tym nie zabył, bo tu to niemieckie słowo robi się jeszcze ciekawsze, bo taki na pierwszy wzgląd możemy go podzielić na Bigel i Eisen. I to drugie, to jak raz jest żelizo. I tu jak raz niemiecki język znaczeniowo stricza się z tym polskim żeliskom, które żelazko, które piszło do lemkiuskiego żelisko. Znaczy, możesz powiedzieć, jakby sobie posłuchali od takiego dżereła, jak było w niemieckim czy w polskim języku to prynymane, to jednak idę od są żeliza, od takiego czegosy, które jest nagryte, jest żelizne i możnym tak bigluwaty, tak prasuwaty, że nasz to staje się barże. Tu idę o materiał, idę o koszelu, gaczecy, wszystko incze, barże łatkie. I tu uwaga, jeszcze jest jedno fajne, bo tu jest jeszcze bigel, bigelize, no to już, jeżeli użyłem pojasnym, ale bigel,

Tak povedeme, že my máme želízko, z polského želázko, a na południe od Karpat mají biglajs, to i my máme želízo, len prosto želízo, a biglajs bude označal po idúči drohom od nemeckého jazyka, nelím želízo, ale želízo s čím si takým, kotre ma jeszcze tu taki pałk, to taki taki dasz to wygnane. Zresztą chyba nie wytrzymam, żeby tego pałka tu dajak się prynym dakusny zatrzymaty, ponieważ chyba pamiętate jak dawno temu. Och, strasznie dawno temu by się dowiedzieli o tym prefiksie pa. To formy, jak to pałuk, to taki wygnany, jak, nie znam, jak pałuk tisz, to pamiętajcie, pałuk tisz, to co ma kilkosy tam nich, nie znam, kilku ma pałuk wisem, szist, oj, probaczcie. Jak pałus, to do dróg, kotrym się nakłada na wiz z osiną, pamiat ma je tot prefiks, a i takie słowo jak paryja, o kotry zmycisz besidu, i kolisyzmę zaczęli taką fajną, ciekawą besidu na temu to i toho słowa paryja, które przeszło w paryju, ale ono się wywody do czasu słowa ryty, znaczy, że paryja to jest to miejsce, gdzie woda najczęściejsze wyryła, tot jar, to miejsce, w którym, no to tu dziru, taku pomiędzy, najprimir dwoma horami, czy dwoma skałami. Parobok, oj, tu jeszcze takie słowo, jeszcze incze, no jest tych sliw paru z takim sufiksem, prefiksem, probaczcie, kotry się douczat, już nie, więc kolejny był bardzo produktywny, uczył się z jakimi inczymi słowami, no tak, czy tak, to już dawno na koli to było. Co jeszcze? No to wszystko, pałuki, pauzy, pamiaty, paryi mają bardzo fajne, nie będę już się to powtarzał, ponieważ do tego pa, na przykład, był uz, znaczy uzeł, tot pauz, to jest pa. Onz, dawne pa uz, od uzła. Mamy to tu paryju, de pa plus ryty. Mamy pa uk, tu jest super fajny primir, bo pa onk po polsku, pa jąk, tam jeszcze to ta jota woszła, no i dała nam pałk. No i tak jeszcze na koniec, ciszne pominu toho, że mamy tot pałuk, to dasz to wychnęne, tak jak łuk, o, łuk i pałuk, tu mamy tot pałuk i mamy pałuk, to z tym ma szizdowisem nich, jak już nie pamiętam, już kilka tot pałuk maje tych nich, jak sobie wymówite oba, to jeden jest pałuk i drugi jest pałuk. No i wymowi absolutno sud bars podibna. Czom tak jest? No bo lem kiwskie L wymowi eł w tych określonych pozycjach realizuje się jak to neskładowe U. To tak jak walk. Mamy walk, pierwsze zapiszemy jak W, drugie jak eł, ale oba wymowimy tak samo jak neskładowe U. No i tak na ucho granicie pomiędzy nima może takoj ciłką zanyknuty by się o tym pałuku, o tym takim wygnanym do biglajza, do żeliska, do prasa. I o tym pałuku, który ma jeszcze z dowisem nich, kiedy możecie skomentować, to mi powiedzcie, bo ja już ani nie pamiętam. No co jeszcze? Bo tu, no dobry, to jeszcze skończył o tym pałuku. No tu w obok primirach mamy to dawny prefiks pa, który uczył się z różnymi słowami, a dnes przez to, że przez inne fonetyczne procesy, czy to ong przeszło od nas w nas w u, znaczy ong przeszło w hub, tak samo jak mamy gołąb i hołb po lemkiwsku, zapostawieniu z polskiego języka. No i za to czasem tak język robi, że przez różne historyczne fonetyczne procesy zmieni jedno w drugie i mamy, maliśmy pałk, to wykrywleny i pałk. Polski pająk, prasławiański pająk, wymawlane dnes tak samo.
to samo zresztą budete vidieť v

dwóch różnych słowach. Muka to ta, z której się pecze chlip, i muka w robocie, ale muka, muczacza robota, tak? To idę o to tu. Muku i to ta muka, która muczyt, to ona idę od starego, on, hoc. W polskim będę męka. No, ale to już inny język i inny proces. No i też nie mogę sobie odniać to, że kiedyś taką hipotezę im wysnuł, że nasze bajusy, które przyszli z Madziar, to już w madziarskim były przyjęte też z naszego języka dawne usy. Zresztą czasami tak by się dowali. Usy. I do tego Madziary dołożyli pa, ale jakoś inaczej dołożyli ba i od toho dali im bajusa zresztą. Pribuła im toto dosyć kiedyś też w programie, aż i maďarski etymologiczny słownik wskazuje pochodzenia neznane od kiedy są toto bajusa. Budu pribuła od kiedy toto hipotezu da jak dokazaty, no ale na tym skończył też to tu stawku o tym prefiksie pa, o pałuku, który jest w słowie biglajst. W tym znanym na Przeszywszczyźnie i Podkarpackiej Rusy, jaki odpowiada naszemu żelisku i naszemu słowi pras. No i tak od geutaty, toho, co naśladuje dźwięk g w różnych słowach, doszliśmy w kińcy od żeliska i prasa do biglajza, a od tam ale przez niemiecki bigel do starego słowiańskiego pa. Z pałuką, z pauzą, z pałuką, z pamiaciu, co tam znamy jeszcze dneska, z parobką i veloch inczych. No i wyszło nam z toho velo sliw, velo historii naraz, dawne fonetyczne procesy, germanizmy, polonizmy, madiaryzmy i jeszcze starsze słowiańskie formacje. No i za to ci wernu do tej naszej dyskusji owo mówi program, czy program. Raczej program ma swoje dokazania, no bo to dost nowe zapożyczenia, a mi tu się zdaje, że jak raz program w tym słowie może widzieć jak takie wtoryczne dostosowania do barże ukraińskiej fonetycznej maniery, gdy to G absolutnie jest bars, ale to bars rytkie. Za to, czy geutaty, czy biglajs, czy program, czy girg i inczy geutania i geugotania, one wszystkie mają to G, bo w nas raczej nikoli się ono do czysta nie zatratyło. A ja już pomaleńko kinczu, to była słowowicia. Mene zawód Demko Trochanowski, a wypiszcie na demko@lem.fm albo na komunikatory. A interkuler, dumam, że do toho jeszcze werną. Trzymajcie się tepło. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianek słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.

0: Tot program powtarzamy.
1: Nowiny Radia LM FM.
2: Jest poniedziałek, 14 września septembra 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W selі Ладомирів Снійського окресу в суботу 12 вересня септембра того року зійшлися представителі мадярів і русинів, щоб віддати честь Антонійові Годинкові. В тот день з ініціативи Академічної ради мадярів на Словаці в співпраці з сільським урядом в Ладомирові була на будинку уряду відкрита пам'ятна табличка тому визначному родакові. Kiedże to drik w lipcu i juleju przypomnieliśmy sobie 80 roków od jego śmierci. Tablica jest trójjęzyczna, ma tekst po słowacku, po rusyńsku i po madziarsku. W świątecznej podziei wzięli uczest mnogo wyznaczno przedstawników oboch narodów. Za Rusyniu były prysutno delegacji ze Słowacji i Madziar. Gości przyszli tak samo z Podkarpacia. Świąteczna laudacja przed odkryciem tablicy była przeczytana w rusyńskim i madziarskim języku. Uczestno mogli się z niej doznać o żywocie i twórczości tego wyznacznego rusyńskiego historyka, lingwista, folklorysta, pedagoga, który stał rektorem Uniwersytetu w mieście Pecz, a tak samo był naprzód członem korespondentem, a późniejszym rzadnym członem Madziarskiej Akademii Nauk. Podczas II światowej wojny miał i posadę czesnego przedseda Podkarpackiego Obszerstwa Nauk. Uczestno mogli też poczuć, że Antoni Hodynka był pierwszym kwalifikowanym wczynem, który zanimał się historią Rusyniu. Wece na to temu przeczytaty w dopisie na naszym portali. W minułym tożny Rada Miasta Gorlici wernuła do temu zachodniej obwodnicy miasta. Zastupca burgomajstra przedstawił radnom informacji ze stryczy z zariadom wojewódzkich dorych i projektantami. Jeszcze w lipcu i juleju odbyła się stryczy do kajucze welowariantowej koncepcji projektu zachodniej obwodnicy Gorlic. Brali w niej uczest projektanto i przedstawnika samouriadiu miasta Gorlici, gminy Gorlici i gminy Sankowa. Pesi dotykali przed ośrodkiem wypracowania możliwych modeli trasy zachodniej obwodnicy. Jedną z cieniów jest najty rozwiązania, które spryczonyło by jak najmniejszej sproty użyteliu. Zariad wojewódzkich dorych wyznaczył projektantom czas na opracowanie bardzo detalnych wariantów. Dla samouriadiu sprawa ma wielkie znaczenie z ogledu na codzienne komunikacyjne problemy i potrzebu uwiedzenia części ruchu poza centrum miasta. W najbliższą sobotę 19 września septembra w selu Wysokie w gminie Rudna odbędzie się czwarte lemkiewskie śpiewanie. Podia zacznie się o 14 godzinie. Przed koncertem ansambli przejdą w świątecznym korowodzie. Wystąpią lemkiewski ansambl pieśni tańca koczera, lemczata, Lemkiewski folklorny ansambl Rostoka, Zachęta z zimnej wody, folklorny ansambl Sasanka, Orkiestra Świętego Mikołaja, Koniare i Demaj. W ramach dodatkowego programu zrychtowano prostor sztuko, warsztato i zonu dla dzieci. Przypominamy, że to już najbliższy weekend 19-20 września septembra prochodziła bude 34. Lemkiewska Twórcza Osin. Tohoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka w sotną rocznicę jego narodzenia. Pierwszy dzień podziei odbude się w Portnom, rydnom seli Malaria, Bajkaria i Suspilnego Dijacza. Początek tej części o 18 godzinie w selskiej świetlicy. W drugi dzień strytymy się tradycyjno w Korliciach w Ruskiej Bursi. Niedzielna część zacznie się o 16 godzinie. Do uczesty zaproszeni są twórcy słowa z Polski i Słowacji. W artystycznej części zaprezentują się ansambl Teroczka i Timotej Fedor z Marią Marillową, a też narodna kapela Roberta Harczara. Głównym organizatorem podziei jest Stowarzyszenie Lemkiew. Współorganizatorem Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach. Serdecznie prosimy.
1: To були новини Радіа Лем ФМ.
3: Лем ФМ на живо.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługiwania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługiwania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

No dobry, kończy się nam pomaleńkę to den oznaczony 14 czasem, znaczy 14 den wersja septembra 2023 roku, jaki jawla się przynachodzi, lista 57 dni w rejańskim kalendarii do kińcia roku stajelem 108 dni. No i smotrzył na juliański kalendarz dnes pierwszy dzień wersnia septembra w juliańskim kalendarii. Za gregoriańskim stylem dnes świadkują Petro, Joan, Simon czy Wiktor, a za schidnim kalendarium na premier Seman i Tatiana, oczywiście, wszystkim, co dnes świadkują, wszystkiego dobrego. Okrem toho, co nam przynosi 14 dzień wersnia, już przybują, jakby to perewesty z angielskiego. Dnes Międzynarodowy Dzień Borby z syndromem burnout. Burnout to po prostu profesji.

że 1 września, septembra dzieci idą do szkoły. Okrem toho w Zjednanych Stanach Ameryki dnes smotriu den državnoho hymnu a w Nikaragui den ricznicia bitwy o San Jacinto. No toż, ostawajcie razem z nami przy słuchaniu, a ja wertam niedługo.

Tak, i pozdrav si z dubu vertame. Do trioch si vítiu a vertame s tým, že by povisti, što podialo sa 14. dňa veresňa septembra v histórii. Smotriu na 18. stolitia 1740 rok perší rik toho duže Georg Friedrich Händel skinčil prácu na svojom oratérium Messia. To oratéria môž povisti chyba najpopulárnejšia kompozícia Händla. No a to bym powiedział sławny wosklik Alleluja z toho, z tej oratorii, to chyba najbardziej poznawalny jego kawalec, jego twórczosty. I do dalsze 1752 rok w brytyjskim imperii zaczął fungować herriański kalendarz, jak gdy te nie wszystko oprynymali w tym 16. stuleciu, kiedy na zachodzie to ta kalendariowa reforma się zaczęła. No i to, kiedy dobry rachuję, chyba 11 dni było, musiło zniknąć z tamtego czasu w brytyjskiej imperii. 1906 rok w Wilni. To jeszcze rosyjska imperia wyszła pierwsza oficjalno dozwolona, można powiedzieć, białoruska gazeta, można powiedzieć, co spilno polityczna, nasza dola, no ale o RIG w 1907 roku była zaperta, a szef redaktor był na RIG zaperty do ciurma. Idziemy do 20. stulecia, już jesteśmy w 20. stuleciu, za to podążamy. W 1960 roku była usnowana organizacja tych dyrżał, które eksportują tropu, nazywali się OPEC i to, że do niej weszli Irak, Iran, Kuwait, Saudyjska Arabia i Wenezuela. Tak, idziemy już na sam kińczyk 20. stulecia, 2000 RIG, firma Microsoft wypuściła system Windows Millennium Edition. Co jeszcze 2003 RIG, kiedy już tak nam dobrze idę. Na Słowacji byli znane błogosławione ma episkop Wasyl Hopko i Zdenka Szelingowa. Wasyl Hopko to episkop Rzekokatolickiej Cerkwy na Słowacji. Oboje to błogosławione byli obiektami komunistycznych represji na wtedyszniej Czechosłowacji. Tiż 2003 rok, ostajemy jeszcze przy tym roku, w Estonii prochodziło referendum za przystąpieniem do Europejskiej Unii i oficjalna Estonia to poruszyła. Inaczej się skończyło referendum o zastąpieniu szwedzkiej korony walutą euro, europejską walutą euro w Szwecji. Szwedy w tymże 2003 roku negatywno to tu ideju ocinili. A w nas minuta do pił dewiatoj. Słuchate Radio LMFM.

0: Pod program powtarzamy.
1: Wczera, dnes, zaran. Słuchaj, peredawaj druhom. Lem FM.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Pa, pa!

0: Zem.
1: Tak, wracamy. Do trzech świecił 10 minut, do 9 godziny za to słabi, no sobie wstygnemy powisty, iż jaka chwila na najbliższe dny w Gorliciach w tym momencie 15 gradusił, moż powisty, że jeszcze dostępło i to ta nic najhirsza nie bude, bo wpadłem do 13 gradusił zaran iż do 21 gradusił na plusie, ale w seredu, do 26. Taki wzrył jeden smotrił na najbliższy dny. Jeden taki samitny raczej, no bo w czwartek udałem do 18, a pak od 15 do niedzieli, na niedzieli najbliższe jak 21, 22 i to tak ciłkom ryżni, to ta sereda, to ta tepła sereda bude z perełachem sącia, no ale w czwartek na pewno w Gorliciach polije i w piatnicie do południa na pewno cisz. Smutny na Polkowici, de cisz 15 gradusów w tym momencie, no i najbliższe dny zaran do 23, a seredu do 25, żeby w czwartek zas wyrnuła maksymalna chwila do 19 gradusów, 21, 20 od piatnici do niedzieli, no i trzeba już trzeci zrychtowaty do tego, że do około 10 gradusów będzie padała temperatura w nocy, a najbliższej nocy aż do 7 gradusów minimalno. Pidu do Priaszowa, teper de 16 gradusów i jeszcze w tym momencie tuż den na południe od Karpat, kusićka chyba teplejszy jak w nas, ponerze zaran do 23, w seredu do 26, pak od czetwerha do niedzieli, choć nie będzie aż tak czyste niebo, bo czasem zajdę ono chmarami, to 24 do 25 gradusów. Jeszcze niżę na południe, nie, bardziej na schyt, ale ciszy na południe od Karpat w Mukaczowi teper 17 gradusów. Dosteplało budę w najbliższe dny w zaran 24, sereda 26, czwartek aż 28, a weekend od 15 do niedzieli do 26 gradusów. Trzeba powiedzieć, że choć to tanicz jeszcze budę doschołodna, to minimalna temperatura budę się piduszała aż do takiej, że z 15 na sobotę będzie 15-14 gradusów. Zaznaczy jak na tot czas, gdy już przed nami o paru dni będzie osinno tydzień z kawalcią to dostępło. A jeszcze bardziej na południe to komlożka 16 gradusów w tym momencie i cisz, podobnie jak na Podkarpackiej Rusy. W tym tydzień temperatura mórz powisty dosyć przyjemna, duże sącia i od 24 do 27 gradusów w czwartek. No i inne duże, mniejsze, bo 25-26 w najbliższy weekend w komlożci. No to idziemy do Ruskoho Kerestura, tam jeszcze teper 18 gradusów, no i za to, że bars od nas na południe, no to trzeba powiedzieć, że będzie dużo sącia do kińcia tygodnia, zaran 26, pak 29, 30 gradusów, dakus mniejsze w sobotu i w niedzielę, bo 26, 28, znaczy jak chcecie, jeszcze toho tepła zażyty w rusyńskim klimacie, to zdaje się mi, że na tepelem w ruskim keresturi albo około seredy czetwerha w Nascy, w Priaszowi i na Podkarpackiej Rusy. A ja jeszcze wstydnę zahraty, żeby... No już się z wami popraszczam.

0: I teraz naprawdę się już praszczam do radiosłuchaczy, ale na chwilku w programie Try Świty, bo się dwa od was Demko Trochanowski, po 9 godzinie budetisz razem z nami z Radiem MFM, za to, że kraśni, proszę was na słowiciu program o języku i na językach. Trzymajcie się.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Try Świty, wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
0: Try Świty
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

na wiat konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyną, giną jak fale potoku. Chcę odurzyć się, u

Pačisna hodina. Z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem w Lem FM.

No, jak ją poczuła, to śpiłanku, oczy się mi zaśwityły, fajny rytm, fajny zwłoki. A pakiem doczytała, że to twir, który był zrobiony AI-ą. I tak mi już entuzjazm się zmniejszył. A hałas, jak to je? Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak i Szczyfurt żyła na żywo. A to Poczysna Chodyna, a to Radio Olam FM. Jakie jest wasze nastawienie, wasze dumania do AI-owych teoriów? No bo muzyka fajna wyszła. Ale sztosy tam nie do kińcia, przynajmniej w moim odczuciu, choć z AI-owych riczy to hostują duże na student i szpiperam się, żebym nie była taką. Nie choćby ty taką hipokrytką, ale w takich riczach, które się odnoszą do zmysłu, no to już myślę, już nie myślę o plakatach, które zasypali te ciły na sznelem wirtualnej świdy, ale i to te AI-owe plakaty o podijach sud i w prostorii. Jaki wy macie do nich pit hit, od razu widno na odległość, że dana rzecz zrobiona AI-ą. Jednak woliła ją nawet taki prosty, może czasem nieudolny, ale jednak z każdej inczej rukę, a nie wszystkie na jedno. Na jedno kopyto. Ale nie o tym, choć może by też i o tym. Początek Poczysnej to prewetania, a nie filozofowania o AI-owych tworach. Witam was serdecznie jeszcze raz, jak najserdeczniejsze. Zaczynamy Poczysną Chodynę. No i budemy sobie od 9.15 do 10.45.

Klasyczni i klasyczni. Podajemy datum. Mamy wtorek, 15 września, septembra 2026 roku. To nasze dwunerzyjazyczne, a dwuwersyjowe podawania nazwy misiacia. To za to, że one we wszystkich dyrżawach dyżyją Rusyny. Rusyński standard ma jednak nazwy dla misiacił. Czas to Rusyniów usnuje to od łatyńskiego pochodzenia nazw misiacił, za to september. Myślałem już tak zautomatyzowane w tym besiduaniu, że czasem jak besidują z kimsem, to podają jak z datu, to podają od razu dwie nazwy misiacia. Czasem to śmieszne, a czasem człowieka to denerwuje. Ale ja wracam do tych czyseł, które trzeba powisty. Dnes wtorek, to już było, że 15 września, septembra, to też już było. To 258 den toho, że 2026 roku. 38 tyżden już. 38 tyżden już. I słońce zbudyło się o 6:11, ale świtało skorsze, wiadomo. Świtało 5:36, tak zaczęło świtaty. Zmerkaty bude 25 minut po godzinie 19, a słońce schowa się skorsze o 18:51 w najwyższym swoim punkcie na niebie. Słońce bude o 12:31. Misiacia wysmotrujte po 11:36 albo 7, to by się w każe schować się o 19:46. I jeszcze z czyseł to może podaty, że przed nami jeszcze 75 roboczych dni razem z dnes i 33 swobodny od roboty. I to tylko śpiłanka za wielkim morzem ty. Może być i tak. Halinka Mlenkowa i ensemble Śląska Szlaska.

Nad Polszczu, czy do Polszczy. Zacznę do teraty Poetria z nad Afryki. To oznacza otyplinia dla wykrzyny regioniu, ale to też znak, że pojawia się z buri. Jak bude tepło barstce tak umirkłani, zaraz się przekonate. W sredu wschodniej części drżawy, początkowo też w centrum, zachmurzenia było wielkie i umiarkowane, byle chmury, ale się już rozeszły. W zachodniej części Polski zachmurzenia protiahom dnia zwykle do wielkiego i tam też krótkoczasowy deszcz może się pojawić, może wystąpić też i bury, w czas których może wlatać do 15 mm. Maksymalne temperatury dnes od około 20 gradusów Celsjusza na północy i północnym wschodzie do nawet, uwaga, 26 na południu. Nad morzem umieszczamy studeniejsze, około 18 gradusów. No i teper jem się zorientowała, że ja już jem wyperedyła. Buducznist, no może nie, że buducznist, tak, może kuściok, tak. By się dojęłam za raniszniu pochodu. A dnes mamy przecień uitorok, a nie sereda, probaczte. Dnes w zachodniej połowie drżawy chmar mało i umiarkowani, w wschodniej części chmar umiarkowani i duże. Rano będę chmury tu się zahaczać, tak że zaraz będę powtórzenia. Maksymalne temperatury od 19 na wschodzie i północy, około 22 gradusy na plusie w centrum i do 25 na południe. No to w sumie jem się bardzo dużo nie pomyliła. Zaraz będzie prosto podobna pogoda. W podhirskich obszarach Karpat studeniejsze 17 gradusów. Witar słaby w zachodniej części drżawy. Od południa będzie dużo, a w wschodniej od zachodu. W nocy chmar będzie mało umiarkowanie na północnym zachodzie i zachodzie drżawy będzie tych chmar się zwiększało. Mieściamy na schodzie. Może utworzyć się chmury i one będą ograniczone widocznie do około 200 metrów i minimalne temperatury nocy w wschodniej części drżawy od 7 do 10 gradusów, teplejsze na północnym zachodzie i zachodnich kińciach od 13 do 16, studeniejsze w horach tam od 5 do 7. Tysk dnes wsiady mniejsze wece 1020 hektopaskaliu, maksymalnie do 1025 hektopaskaliu. Także to zaran analogiczni.

To była Krystyna Dubajowa. Teraz czas na posłowyci i buduma do was widania. Oż to idę. Tak wiem, zrychtuała. Osin tłusta, sód, zymiakę i kapusta. To okej, okay, klasyczne, znamy. Jeszcze czerwona wersja na komperii. Zymiaky, znamy komperii, gruli, bandury. Zymiaki by się dały tak i z czym mi się przyzabyło jedno. Mam pochował mi chodę dalej, już sobie przypomnę. Dobry, idziemy dalej. Oczam straszno, a ruky wczyniat. To fajne. Czerchowe to bars takie edukacyjne. Piemy za czyjse zdorola, a swoje kaliczymy. To pamiętajte. I poślizgnie piszą słońskim krokom. Oż to może i ty. Piszą swańskim krokom. Kopca i zajczek.

Hej, tak, to te wszystko określenia, które ja wymieniła, to w nas by się dojut na komperi. Już jeden ze słuchaczy pesze i zjuduje, czy to może pery też się by się doje, nie podam kilsko pery, nie by się dojemy na komperi, ale to jedno określenia i jeszcze słowo, które nie mogłam sobie przypomnieć, no to od czego mamy lemko tuls. Zazryła jem hyn, wpisałam słowo komperi i mi tu kraśni wyskoczyła definicja tego słowa plus inczy znany wersji co określenia na to tu jedno i to samo roślinu. Iszczy krumpli, tak, oto mi iszło. To moi baba tak czasem by się dała, ale komperi, bandury, gruli też by się dała, ale w nas i krumpli. Także to tak na komperi zmiak, jak w niektórych tych jeszcze besiduje polem kiwskie, tylko określeń dla jednej jaryny. A na kapustu lem kapusta. A osnową idła była kapusta i komperi. Albo gruli, albo kapusta z bandurami, z krumplami. Sztodenie, sztosieńczało. A jakby to samo.

To skoro jeszcze to pyszete odnosy ty siadę komperiu, że w Krakowie hostnuje słowo kumpir, dost podobne do krumpliu. Tak, może by ty. I jeszcze interpretuję te jedno posłowieciu, że to, że tym sveńskim krokom jeszcze raz siachnę po knyżku i jeszcze raz przeczytam. Piszą sveńskim krokom, że może dryndał i szą boczką. Może to do tego boczku to bym mała inczy pokojari, nie? Ale może tak by ty. To ja już zaraz perehlad kultury wam roblu, a teper jeszcze śpiłanka energetyczna.

No, moi drodzy, mamy już rozwiązania tej tajemnicy osztochody z swoim kroką. Jeden ze słuchaczy podesłał pojaśnienia, że to się wysiduje wtedy, kiedy nas ktoś zozłostyt i mu wysidujemy, żeby perestał, bo pide swoim krokom odtale, znaczy trzeba wyżenemy i pide jak nepyszny, może by tak też może było powiste. Pisze o swoim krokom dobre. Dobre, podabaciami. I w odniesieniu do tej drugiej posłowyci, piśnia teper wesny wineczko.

No i w końcu dotarliśmy do parę ladów kulturnych podziej naszej bliższej, dalszej okolicy i to sprawdy w naszej najbliższej okolicy będzie się to w najbliższych dniach w ten weekend dużo działo to, co by się dzieło już wczoraj, ale jeszcze nie by się dzieło o tym, że w weekend 19-20 września w Łysowi odbudzie się pierwszy centralny zlot turystów Beskidzka Osin. Osin w Nyskim Beskidy najlepszy poznała te w ruchu, na szlaku, pro Nysku i w najlepszym towarzystwie za to Łysowa. Najbliższy weekend stanie się miścią stylicze lubytelił hier, turystyki i beskidzkich historii. To będą dwa dni spilnego wandruania, besid i poznawania ludy, jakie uczyć za Lublinia do hier. Początek w sobotu 19 września w samo południe na Polanie przy parku, kurortnym parku, tam będzie odkryta strefa zlotu. W programie Merzeńczyma Stryczy z ratownikami hirskiego ochotniczego hirskiego ratownictwa. Tak, hirskiego ochotniczego ratowniczego pogotowia. O, tak, straciłam to osnowne słowo. Budą historii o Orlyku w Nyskim Beskidi i oficyjne odkrycia bude ognisko, bude koncert ansamblu Szumiołka. W niedzielę w samo południe zapertia strefy, no i wszystkie, które będą, pójdą na szlak. To propozycja dla tych, jak tu pisze organizator i zaochoczuje i zaprasza, dla tych, którzy lubią chory, nie lem za wydoki, ale też za ludy, jakie się stryczać na szlaku, za historii, które opowiadane są desy po drodze, czy atmosferu, którą ciężko najty de inde. Druga propozycja na ten weekend, kiedy o naszą najbliższą okoliciu, to festiwal Pejzaż. I to festiwal projdę w dniach od 18 do 20 września na obszary Łatry w Żdyny. I w założeniach organizatora, a jednym fundacja imienia Sławy i Isk Wołosiańskich Humanosz, to prostir, w którym stryczają się kultura, natura i ludzie. To podia osnowana na trzech wartościach: bliskosty z naturą, różnorodności sztuki i swobody doświadczania, przeżywania. W czas festiwalu, ideą festiwalu jest pouczenia muzyki, teatru, kina, wizualnych sztuk, a program jest tak skonstruowany, żeby inspirować do dialogu, odkrywania, wspólnego przeżywania kultury. Kiedy idę o dochód, bo festiwal jest biletowany, ale dochód w ciłosty idę jest przeznaczony na dialnist Fundacji Humanosz, a to fundacja, jaka nese humanitarną pomoc dla ludzi, których doświadczyła wojna, kryzy i kupujący bilet realnie podpierać się dziania tejże fundacji Pejzaż Festiwal. Bohaty jest to program, bardzo bohaty. Każdego wieczora popołudnia jest po 5-6 wystąpił. No i przyznam się, że nie wiem, ewidentnie nie wiem, jak na bieżuco, to te nazwania miniczne by się dują. Na szczęście jest rozbudowany site tego festiwalu, tak że możecie poczytać o wszystkich, którzy się tam zaprezentują. Są to same młody twórci, na przykład Klawo, Faustyna Maciejczuk, Kosma Król, Szklany Pogodyn, Beton, Azyl, Mysia Pysia, Plawgo i paru też artystów, których nazw nie potrafię odczytać. Za to odsyłam was na site pejzaż.humanosz.org. Tam wszystkie neobchodne informacje. Idziemy dalej. Przenosimy się do Nowego Sącza, tam w galerii Marii Ritter. To jest budynek, jeden z waloch muzeju Sandeckiej Zemli. Odkrycia wystawy w samo południe to wernisaż pokonkursowej
wystawę Przychoda ze sztuką muzejnej inspiracji. Oczywiście podsumowania konkursu, wróczenia na horyt, odkrywania, celem konkursu było odkrywania bogactwa historii, tradycji i kulturnej spadkowiny naszego regionu. To w samym Sanczy w centrum, a właściwie pod Sanczą, choć to odległość jest niewielka, w Sandeckim Etnograficznym Parku w sobotę 19 września. Czerwona propozycja w ramach Europejskich Dni Spadkowiny. Najtyrwat Europejskie Dni Spadkowiny w Sandeckim Skanseni w programie koncert regionalnego ansamblu Podegrodzie, pokaz rychtowania i degustacja tradycyjnej podegrodzkiej kukołki, a też warsztaty narodnej rizby w kameny. To jedno z dziejań popry piatomu konkursi suczasnej karpackiej narodnej rizby w kameny. Wystało może też obserwaty tamże. Osobliwą atrakcją będzie możliwość obserwania trzech chramiów: kostela z Wososiny, cerkwy z Czornoho i ewangelickiego kostela z Stadeł. Zazerajte do Nowego Sancza. Możecie też zazryty już smotru w który den, właśnie w niedzielu, tak się mi zdawało, że to następny den, do archeologicznego skansenu Karpacka Troja. To jest już trzcinica Pidiasłom. Tam też w ramkach tej inicjatywy Europejskie Dny Spadkowiny ciekawa propozycja: zbuduj Karpacku Troju. Są to warsztaty i konkurs budowania. Kiedy lubicie budować z klocków, potraficie sobie wyobrazić, co się pak to zrealizowate i interesujecie się historią, to Skansen jak raz ma dla was idealną propozycję na niedzielu. Zadacza jest prosta: protiahom 3 godzin od 11 do 2 po południu trzeba zbudować z udostępnionych przez organizatora klocki konstrukcję inspirowaną Karpacką Troją i architekturą tych starych rodysk cesarewicznych zamków. Rachuje się kreatywność, oryginalność, estetyka i właśnie takie kreatywne schosnowania klocków. Wstupne darmo, klocki zabezpiecza Skansen. Konkurs jest napremany przede wszystkim do rodzin z dziećmi, ale precin, kto się zachował sobie doma, to nikomu na odmowę lat uczasty. Maksymalnie może być 9 drużyn do 5 osób każda z drużyn. Laureaty dostaną nagrody, też i poczesne gramoty. A nawet to te drużyny, które znajdą się w pierwszych trzech najlepszych, też sztosy dostaną za uczast. To przesuwamy się dalej. Za Jasłą mamy Korosno. Tam Piatniciu, 18 września, 19 Lękiuski Wieczer w Parkowi. To inicjatywa realizowana od 2014 roku przez Annę Romańczak i Przemka Polańskiego. Są to striczy. Striczy dla ludzi, którzy bardzo lubią chodzić po chorach, bardzo lubią niski Beskid. No i tym samym są zachopleni. Tak mi się zdaje, że to tym samym jak się propadać za Niskim Beskidom. Są zachopleni kulturą, kuchnią, muzyką Lemkiu. Osin w Beskidi, pod takim hosłom projdę to ta 19. edycja Lemkiuskiego Wieczera. Wystupy ansambl Samożycia. Samożycia to jest kwartet, jaki wykonuje liryczny repertuar. Merzej Czyma śpiewankę Bułata Okudżały, Jaromira Nachawicy, Mordechaja Gebirtiga, ale też śpiewankę kapeli spod Rubani, spis Rubani. Budut też prezentowany na wieczery Lemkiuskie śpiewanki. Zagrają, zaśpiewają Anna Borkowska, wokal Huszli, Monika Glazar, wokal, Marcin Meresz, piano i akordeon, ta Agnieszka Słowik-Kwiatkowska, wokal i gitara. I jeszcze mamy jedno zaproszenia na autorsku striczu i pouczeniu z promocją najnowszej książki autorki Gabrieli Pawliny. Cina Mołczania. To ta stricza odbuduje się w najbliższą piatniciu 18 września o 18 godzinie w sali pizzową, gdzie
no już może zna te w miejscni publiczni biblioteki w Gorliciach, tak, po dołhym wielkim remoncie biblioteka główna, budynek jest zaraz odkryty i bardzo skoro już zorganizowali pierwszą z takich odkrytych podi dodatkowych popry tym, że już możesz tam wypożyczać sobie książkę, osnowatę czytelnią i tak dalej, i tak dalej. Początek godzina 18:00, kiedy ta autorku to Gabriela Pawlina jest, staje się mi gorliczaninką, jak jem kolisty hladała informacje o tej autorci. Na swoim koncie ma dwie książki, trzy i Cina Mołczania i przyznam, że to tu pierwszą książkę jem przeczytała. Druga to tylko to się wkazała, no może nie tylko to, że wczera, ale się jak niedawno, relatywnie tego roku. To jest autorka Gabriela Pawlina, która pisze thrillery i kryminalne powiesty. W 2025 roku debiutowała książką wspomnianą Try. I w swoich historiach łuczy kryminalną intrygę z ospilnymi temami, zasadzającymi się nie na świdaniu kto, ale przede wszystkim czom. I akcję knyżok osadza, przynajmniej to tu perszu, kiedy idę o perszu knyżku, no osadza tu w nas. Jak dobrze pamiętam, akcja pierwszej knyżki prochodziła w Dukly i w okoliciach. No właśnie, kiedy idę o try, to knyżka zaczyna się od tego, że na obszary jednego lemkiewskiego seła, w którym niekto już na mieszkat, nachodzi tiło młodej dziewczyny. Załonene w foliu, ułożone w nienaturalnej pozycji. Komisarz Robert Ceglarski musi przerwać swój urlop i trafia na szlit, jaki wede do no, do tej dziewczyny, która zniknęła i sity tajemnic, którą chowa zaperta lokalna sospielnist. W śledztwo angażuje się też Aleksandra Wysocka, ekspertka od hladania osób, jak zahynuli. Dodatkowo za sprawą łucza jej osobiste powiązania. Ślid wede głęboko w lisy, w beskidzkie lisy, gdzie każdy teen może chować odpowiedź albo zagrozę. To historia o wyni, o prowyni, o grzechu i o naśladstwach nieodkupionych błudów. Jest bardzo dużo różnych sużetów w tym kryminali. No, może było się jakoś tak potratyte, oczywiście wszystko się po tym to uczy, odpowiednio zbudowane jest to bardzo wielowarstwowo. Czytało się to bardzo skoro. I kiedy idę o odcinu tej knyżki w popularnym serwisie Lubimy Czytaty, no to na 10 gwizdek to ta knyżka dostała od czytaczy 7,4. Kiedy idę o to tu najnowszą knyżkę, która tylko to wyszła i której promocja odbyła się w totu piatniciu w Gorlickiej Biblioteci, to ona już ma je 7,6, tak że to wece jak premierowa knyżka autorki i jaki jest opis tej propozycji. Mraczny thriller o nasylstwie, o sekretach, tajemnicach, o tym, że kto seriadyt, no i o tajemnicach, za które płaty cię życiom. Mamy Sylwestrowu, sedam małankołu nicz, zas parnocelidnią dziewczynę, która znika i śledztwo, które skoro, no właśnie, nad kotrym może skoro tracić cię kontrolu, Justyna Kołyska wchodzi w świt cygaństw, nasylstwa, układził, jak sichają do najwyższych szczabel własty. Kole na świtło denne wychodzą czerwone smerty, jasnym się staje, że ktoś zrobi to wszystko, żeby prawda nikoli nie wzryła dennego świta. Świtła. W świti, gdzie każdy kłamle, cyganet, prawda najwyższe kosztuje. Cyj to ta knyżka pomieszczona w Neskim Beskidi, no, ciężko tu stwierdzić po tym opisie, byty może. Także to wybierzcie się na Twitchu, sięgnijcie po knyżku,
I może ktoś z Was już przeczytał. Dajcie nam znaty. Bardzo jem cykała.

inne zmienni, też zapraszamy na LMQ skutworczu Osin, jaka w ten weekend odbude się na Lemkołyni. Pierwszy ten abortnym, drugi ten w Bursi. Stricze artysti, występem muzycznym towarzyszyty bude też i wystała Brazil Teodora Kuziaka, bo jak raz tomu artyści poświęcona jest to ta edycja twórczej Lemkiuskiej Oseny, bardzo dotyczy jej to te plastyczne sztuki będą faktycznie prysutne na Lemkiuskiej twórczej Oseny. Prytte doświetlić do Bortnoho, bo by tym może to będzie jedyna taka nachoda, żeby w jednym miejscu tylko obrazył Teodora Kuziaka z kolekcji prywatnych w jednym miejscu widity. Ja się już nie mogę doczekać. A incza podia, o której też bym wam chciała osobno powisty, to wernisaż wystały, jaki odbudę się w najbliższą niedzielu, daleko od nas, ale to nas z tym wernisażem łuczyć. W cerkwi w Radruży, to jest cerkwa, która znajduje się na spisku UNESCO, bardzo stara, bardzo wyjątkowa, odbudę się wernisaż wystały twórczości Andrzeja Żygadła. I po polsku to jest prześwit, ale prowieryłam sobie na Lemko Tools, bo Anejem w sumie nie znała, jak to po lemkiuskie powisty. No i Lemko Tools mi powita, że to będzie prohalina. No jakie harde słowo. Rytko chosnowane przez mnie prohalina na hołowok wystały. Andrzej Żygadło, prohalina. I obrazy toho malaria, jaki zaprzyjaźniony, znamy i współpracuje z ruską bursą w Radruży, będę te moczy widzity, no aż do kińcia sicznia. A to oznacza, że nasz obraz Derełce, o którym opowiadał artysta w ramach tohorycznej 19. edycji teatralnych Stricz Innowycia, nasz obraz no, nie będzie w nas w bursi. Bo jak raz to obraz naszą się seret tych obrazów, jakie są prezentowane w ramach tej wystawy. Prezentowane są obrazy w ramach trzech, zrealizowane autorom przez w ramach trzech cykliów, Chram, Cerkłysko i Derełce. I pilnym punktem dla wszystkich tych obrazów jest krajewyt. Czudowej, ale i bolaczej za jedno, krajewyt polsko-ukraińsko-lemkiuskiego pogranicza. Miścia, które naznaczone je historią, zminamy, pereminamy nieprzysutnistiu dawnych mieszkańców i ich chramiu. Jeszcze raz muszę prowierzyć prohalina, to ciężkie słowo dla mnie do zapamiętania, ale trasia na wczyty. Prohalina to historia o pamięci, jaka zakorinena w krajewedii, o miściach, jak zniknuli, ale których ślidy furt prysutny. W układzie dilanok, w starych derełach, w reliktach architektury, w zachowanych przedstawieniach czy w wspominach ludy. W swoich obrazach Andrzej Żygadło wskazuje krajewyt, który jest nie tylko świadectwem miłości, ale też nosicielem emocji, znaczeń i toho, co ciężko nazwać. Bardzo wam rekomenduję to tu wystawę. Jem przekonana, że wszystkie obrazy zrobią na was wielkie wrażenia. A to nie nasze derełce się nachodzą na te nasze, znaczy bursiane derełce, które artysta namalował na nasze zaproszenia. Obraz to stał się głównym elementem graficznym, obchodził 70. roczność akcji Wisła. Nie wiem, to darełce się nachodzić, ale nachodzić się też i skorsze darełce. Darełce, jakie artysta namalował, jak ilustracja do wersza Iwana Rusenki Derełce, tym samym na hołoką. Także to ta ilustracja, która trafiła pak do bajki, też tam się nachodzi, to obraz, to na taki dykty namalowany obraz. Najdete tam też inne obrazy związane z Lemkołyną, namalowane w ramkach cyklu Cerkłysko i w ramkach chram, tak, budę i w ramkach tego i jednego i drugiego, także to lemkiuskie elementy tam sód, nelem, obrazy wyniatkowe, no i artysta.
не менше виняткове цікаве то чоловік є, то абсолвент Краківської академії красних штук двох напрямів malarstwa i konserwacji sztuki, to artysta zrobił okremo, że tak kuściok tu, to są dwa okremy na przykład jak artysta skończył. No, zanimaciał bardzo młodych roków badaniami nad historią i ikonografią drewnianej, cerkownej architektury. Dokumentuje to tu spadkołynu, bada to doślidzat jej inelem, spiłtworyt też, aktywnie spiłtworyt dwa archiwa, jakie na naszym sajcie znajdete na LMFM, to archiw Turtondos w Skoroczeniu i archiw Bohańskiego, to wielka kolekcja archiwaliów, którą tam mamy. Pracujemy nad poszerzeniem jej furt i furt, w co też angażuje się dalej artysta. Tak, że do Radruża daleko, to prawda, ale jem przekonana, że to będzie podróż warta jucza swoich kilometrów, żeby chocki przez jakiś czas byty blisko tych obrazów pokontemplować ich, poobserwować. Niektóre będą to te same, co prezentowane w Muzeum Współczesnej Sztuki w Krakowie Mocak, bo artysta tot ma swoją indywidualną wystawę w tej ważnej instytucji. Będą też inne obrazy, jakich z tych nie widzieli. Także to naprawdę warto. Okrem tego, obrazy artysty znajdują się w muzejnych kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą, czast i prywatnych, i tych muzejnych budę jak raz wskazana na wystawy i podróży. Zazerajte hen.

I moi drodzy, teraz już zazeramy do kin. Tamtego tygodnia było bardzo wiele premier. To w sumie nie jest męcze. Wczoraj pizryliśmy na opisy filmu Resident Evil Vipczyj. Teraz idziemy dalej. Możesz widzieć od tego weekendu w polskich kinach Medzieńczyma film Kura. To jest grecko, niemiecko, maďarska produkcja i to film, jaki nie ma jeszcze na horyt na swoim koncie, ale jedną nominację ma. Jest to drama. Na hołokoła kura rodzi się jak czarna, jak jedyna w hodowli. Od początku czuje, że je incza. Wtycze z hodowli i trafia do greckiego sela nad morzem. Tam i ma jej właściciel restauracji, która już tak ledwo funguje. No i siłą rzeczy wchodzi do człowieczego świta. Jest uważną obserwatorką czysto wipczoj dla niej realności. Staje się też nimym świtką ludzkich dram związanych z migracyjnymi kryzami, rodzinnymi konfliktami, czy takim podchodem do życia, że nam ma mało i mało i mało. Kto zna Zwierzęciu Farmu, Zwierzęci Folwark, pewno wszystkie. Kanadyjsko-brytyjska animacja, przygodowa komedia Zwierzęcia Farma, Zwierzęci Folwark. Kole zwierzęta pereny mają własność nad farmą. Wiriat, że spilnie stwarza miejsce, w którym wszystkie będą równy sobie i szczęśliwy. Jak to się skończy, znamy. Incza propozycja. Przypominam, że Zwierzęci Folwark możecie przeczytać też polem kiuski. To tłumaczenia Petra Krynickiego. Możecie wypożyczyć w naszej bibliotece, zaochoczam. Czysto i na Krzysia odbierać książkę, kiedy ona napisana po naszemu. Zapraszamy. To książka, jaką poczytało Stowarzyszenie Lemkotauer w ramach serii Golem. Idziemy dalej. Dalej mamy polską produkcję seret tego weekendowych premier. Ma to sens. Dramo-komedia w reżyserii Pawła Podolskiego. Mamy Antoniego, jaki zrobi wszystko, żeby świt w kince dał mu spokój. Naszą tychu robotu ograniczył kontakty z inczyma do minimum. No i to, gdy pojawiła się Olha. Najpierwsze zdemolowała magazyn wiskom. Pak stwierdziła, że to, że Antoni to jest najlepszy jej kamarad i teper bardziej win stara trzymać się jej na dystans, tym bardziej ona zachowuje się, jakby się znale odrokił, więc smotryt na nią jak na kochosy z kosmosu, ona na neho jak na człowieka, którego trzeba uratować. Jakim cudom tych dwoje je wsyli ze sobą wytrzymaty, może takim, że okrem tego, że bardzo lekko wpadają w kłopoty, Olha ma też talent do pieczenia chleba. I jeszcze czerwona propozycja na ten weekend w polskich kinach, to film, jaki swoją świtą premieru miał paru roku temu, bo w 2021 roku, to jest francusko-rosyjsko-estońska produkcja Kapitan Wtycze. Mamy SSSR 1938 rok, Fedora, który jest kapitanem Narodowego Komisariatu Wnętrznych Spraw, jest cinany przez tych sztosu do wyże, czy szanowany przez kolegiów. W tych niespokojnych czasach życia może się zmienić z dnia na dzień. I tak Fedor jest oskarżony o przestępstwo i w sekundę zmienia się w żertwę, którą dychaniają jego bywsze kolegi, próbują zimaty, zdaje sobie sprawę, że sam był częścią tej machiny. Jeszcze skorsze, otrzymuje ostrzeżenia. Od kogo? Ostrzeżenia, że po śmierci żdana na piekło i wieczne muki zaczyna się dychaniańka za duchowym odkupleniem. Kapitan Wtycze. Seret toho weekendowych premier je jeszcze
jeszcze animacja dla najmłodszej publiki, hiszpańska animacja, bajka, komedia Teddy i magiczna lampa. Mamy 12 letniu dziłku Tadeo Oli. Tato jest kus za bars nadopiekuńczy. Pojawia się magiczna lampa, mumia, prosić, żeby jej perenesty do Peru, do 1502 roku. Ted, Sara, Cio, ekipa budut musi ty pić za mumią w minulist, niczesz to się zminyt historię. Podróż zabere ich przez Atlantycki Okean z Peru do Grecji, od tam ale na Bliski Wschód, aż do jaskini Alibaby. No i bude velo siadijało. Velo śmiesznego. To propozycja dla młodszej publiki. A ja z moich propozycji dla was mam jeszcze śpiłanku Mai Kleszcz w duetie z Cortezem. I tym się już z wami praszczam. Dziękuję. Besidłowa Natalia Małecka-Nowak. A to była Paczysna Hodyna.

Nade wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nade wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łemkowiny.

Tańcuj, Wasylu.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się wastriaba preminiat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, z rybnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zulo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w astriabę.

0: kupiłam gospodu psalma, bude publikacyjom wyklucznie rusyńskojęzycznom, prychotuenom tiż z dumkom o śpiewaniu psalmiu podczas bohosłużeń i doma. Perykład chorony dwastyłu dla schitniej tradycji numeracyju psalmiu podla Septuaginta ich podził na kafizma. Obie publikacje mają działyty się jeszcze w 2026 roku. To dalszy krok w udostępnianiu religijnych tekstów w rusyńskim języku. W 2025 roku schwalili rusyńskie tłumaczenia liturgikonu Bożestwennej Liturgii od Joana Złotoustego, a zgodu na druk otrzymał też nowy zawit w rusyńskim języku. 8 wierzchnia septembra w rozdzielu odbyły się upamiętnienia poświęcone żertwom niemieckiej pacyfikacji Seła z 1939 roku. Było to pierwsze oficjalne upamiętnienie tych dni zorganizowane 87 roku po tragedii. Do pacyfikacji doszło 8 wierzchnia septembra 1939 roku, paru lętnej od początku wojny. Niemcy wystrzelali naselenie Seła i spalili ich chorzo. Podle dżereł wpyli najmniejsze 6 osób. Niemieckie wojaka zgromadili też większą grupę mieszkańców, którym groziła egzekucja. Do tego ostatecznie nie doszło, dziękując interwencji Austriaka Karola Grossa, jaki żył w Seli. W ramkach upamiętnień wkazane były pamiątkowe tablice poświęcone żertwom pacyfikacji. Była też liturgia, którą służył otec Grigorij Pacen, paroch miejscowej grekokatolickiej parochii. W niedzielę 20 wierzchnia septembra w Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku odbyła się podia Karpato Zaklato w Derewi. Akcja będzie trwała od 15 do 20 godziny w etnograficznym parku. Podia już od roku uczy muzyku, taniec i folklor karpackich krajów z tradycyjnym jarmakom wyrobił ruczną robotę. Jej głównym herojem ostaje drewo, surowina, co wiekami formułowała codzienne życie, architekturę i sztuku żyteli regionu. Teoryczna edycja odbyła się późniejsze, jak pierwotnie planowano. Karpaty Zaklato w Derewi mali odbyty się 23 sierpnia augusta, jednak podia była tołdy odklikana w związku z pożarem zabytkowego kostyła, co znajdował się na obszary sanockiego skansenu. Na scenie wystąpiło mnoho ansambli, jako grają muzykę inspirowaną Karpatami. W programie podii znaleźli się medżańczyma, jarmak wyrobił ruczną robotę, koncerta, regionalna kuchnia, pokazy i warsztaty związane z drewą, a też atrakcje dla dzieci. Najbliższy weekend przyniesie paru podii powiązanych z rosyjską kulturą. Przypominamy o krakiewskiej ekspozycji Andy Warhol od kresko do legendy, na odwiedzenie której ostali uszlemne ciło 2 tygodnie. Wystawa będzie dostępna do 27 wierzchnia septembra w Pałacu Sztuki przy Placu Szczepańskim 4 w Krakowie. W dniach 19-20 wierzchnia septembra prochodziła będzie 34. Lemkiewska Twórcza Osin. Tego roku poświęcona setnej rocznicy narodzenia pisatela i malaria Teodora Kuziaka. Podii projdą w Portnom i Gorliciach. W programie są wstrzecze z twórcami z Polski i Słowacji, a w artystycznej części wystąpią medżańczyma ansambli Taroczka, Timotej Fedor z Marią Marillową ta narodna kapela Roberta Harczara. Tiż 19 wierzchnia septembra w miejscowości Wysokie w gminie Rudna odbyła się 4. edycja lemkiewskiego śpiewania. Od godziny 14 na uczestników czekają koncerty, wyroby ruchnej roboty i regionalne strawy. Organizatora prosią wszystkich, którzy chcą posłuchać lemkiewską muzykę, ale też tych, którzy chcą wspólnie pośpiewać.
1: To były nowiny Radia LMFM.

biedne góry wołają, łatwadzie dzim trzeba szterb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płazieraćka wysoku orał gniazdo wie, kany między turniami

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak z łatru zaczęły robić w czorni, w botnim, zmychało z łatry, ładowali. I przyszedł ze świta. I mówił, chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyku tak, na stojat. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtą. Z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos z stareńkiej grudy. Nie, ciasunku, i nie. Nie, choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskiej Doli Władimira Helaka. Doktor, co dneska zaspryszał, był ciłkom zadowolony z pacjenta. 2 tygodnie spokoju, gwarł win, po czym budete mogli prochodyty się o kulach po komnati. Ale i to

Ars ostrożni, żeby ne peretjeżyt ranenoj noe. Vo wsiakom razi, pred piatioma tyżniamy ne dumajte o dorozi. Sołotkanycz wolom, ne wolom, musił ity za rekomendacją doktoria, choć prykro mu było, że nem ich tak skoro, jak serce joho prachło, distaty się na odczyznu. Ne swojo mu było i za to, że tak dołcho musił korystaty z hostynnosty neznajemych ludy, pry tym żen. Chtił poznaty ich i oprawdaty się z kłopotu, jaki przyczynił im swoją nesposibnistiu. Ta na razie nie widział sposobu, jak mał to wczynyty, sam nem ich jawyty się w saloni, a prosyty ich do sebe ne wypadało. Minął tyżden. Rumianci, szto wkazali się na joho poblidłych lyciach, świadczyli wydymo, że z joho zdrowiem skoro iszło go lipszomu. Mich już dwychnuty się z posteli i przy pomocy słuchy wsisty się w foteli. Starsza pani kazała was widaty, czy mogłaby się dneska z wami widity. Raportował Ochrym. To cholem żełał Sołotkanycz i w odpowiedzi wysłał słuchu zo zaproszeniom. Pani czekają do was w sąsiedniej sali, doniósł, wernuwszy się słucha i jał pchaty czerez dweri fotel za swoim panom. Na Sofii sidyly znajemy nam żeny, didyczka wdowa i jej diłka Jadwisia. Nawet ostatnioj Sołotkanyczowy mimowylni wyrwał się przytłumleny oklik zaczudłania, tak że obiżeny wraz orzezli się i zwidali, co przypadkom nie pochirszało się mu, co nie czuje bolu. Zwidania toto opamiatało go. Zaprawdy, szanowny damy, spekła miarana, ta uż mynął bil. Ne to jednako było przyczyną okliku. Serdeczny Iwan skłamał. Wzrywszy Jadwisiu, zdumił win nad rażuczą podobnistiu jej lycia z Maryczkinem. W pierwszej chwili był przekonany, że wydał przed sobą kochaną sestrę. Ta poczuwszy jej hołos, czużej dla niego, inny jak niepodobny do onoho, delikatni, dzelenkajuczoho srebrom maryczkinczoho hołosu, który był win po tyłkych rokach medże tysiaczom besiedliwych żen, rozryżnył, zrozumił, że się mylit. Pak, pizrywszy pobliżni na Jadwisiu, przekonał się, że przy wielkiej podobności jej do Maryczki mąż jednako najtyliżny ci. Wołosie Jadwisine było temniawe, prymaryczkinym jasnozłatystym. Oczy laszko horili micnym ogniom, a usta jej były hordo zatysnene. Koli w oczach Maryczy i hrała dityniacza porożnist, a czerez gamboczko lehko otworene w niewinnym uśmichu syjali jak perły biły drobne zupka. Besida zaczęła się od obycznoho, medżem neznajemyma, wzajemnoho przedstawienia. Bars mi prykro, zaczął Sołotkanycz, zwertajuczy się do didyczkę. Żejem wam, szanowna pani, narobił welo kłopotu swoim tu perebywaniom. Szczyro wam dziękuję za doteperiśniu bezkorystnu pomicz i napered proszę wybaczenia, że zmuszany jem nadużyłaty waszej hostynnosty najmęsze iszczy czeraz miesiac. Somniwam się, że hoden jem pryjty do sył na tyłko, żeby pustyty się w dalszu drogu. Dajte pokój, pane, przerwała dityczka. Jak ne prykryj to przypadok, ta wdiaczna jemu, że dał nam możliwość poznaty mużniego oficyra. Ta, żebyśmy mogli bliżej się zaznajemyty, a nadjusia i głupy jatelskim odnoszeniam pryjty, konecznym je lyszyty wszytkie komplementy.
baczte tołdy pane, żebym ne musiła chniwaty się na was. I ja to i myśli. Ta na to raz wy na po waszej stronie, miłostywa pani, bo rachujete za porożni komplement totoż to ja szczyri odczuwam. Leżmy spir o tym, nycz poznamy się bliże. Dyneska te one pewninia, że my dołożymy wsiakach starań, żeby czas waszego tu perebowania wczynyty jak najprzyjemniejszym. Rozporiadzajte się w naszym domie jak w swoim. Mate diaku wybraty się na prochulku, tołdy koni zo stangretą budut na was żdaty. Somniwam się, cy budu mich waszu życzliwist pochosnuwaty. Smutno zauważył sołotkanycz. A ja się nie somniwam, ja wirju, że one dołcha budete zdorowy. Ta do toho czasu mam za obowiązek nie pustyty was od tale, aż ciłkom pryjdete do syły. Dnes diakuwaty bohu mate jej na tiłko, że bodaj z pomocą słuchy możete się peremistyty z komnaty do komnaty. Żeby wam smutno na było, możecie korzystaty z fortepiano. Żałuję, sam nie znam hraty, ale słuchaty chrania hoden jem za 3 dni i 3 noce bez spania. Ja tiż wam w tym nie pomożu, zaśmiała się didyczka. Ta za to wasza prekrasna diłka władije aczy tą sztuką, zauważył sołotkanycz i zwernął oczy na Jadwisiu. W dołhym moim śni czułem jakiś harmonijny tony i czudesny melodii, kotry prysmyryly bil. Łachodyle horiaczku i pit wlejaniom toho sołodkoho hrania czułem się spokojniejszy, jak leluczena materiu dityna. Kiet choczete, ta może te korystaty i z naszej niewielkiej biblioteki. Wmieszała się pośpiszni maty. Co się tyczy śniadania i połudenku, to tolszam waszej woli. Chocete byty w naszym towarzystwie, albo każete nakryty w swojej komnacie. Iszczy jemnym onach, może byty ostanunym na starist, kiedy towarzystwo chłorochone bude dla was dost. Perwała dityczka. Służba nakryła stół do kawy. Iwanowi zdawało się, że win w znanym sobie domi. Didyczka swoją grzecznością i powahą przypominała mu matir Maryczkę, a Jadwisia samu jeho Maryczku. Wszytkoż to win wkrył już zabójcią, dnes woskresło. Mało ne mertwe serce zaczęło ożywaty. Wydiło się mu, że je win słuchaczom filozofii, że je jeszcze w tych rokach, kole to jeho serce ozywało się perszą i nehasnuczą lubowiu do Maryczkę. Iszły dny za dniami, a z nima sołotkanecz przychodził do sył. Ta wraz z wertajuczyma syłamy nastawał perewrot w jeho duszy. Kiet dawniejsze prachnął win czym skorsze prytulity się górytniej matery. Ta dnes one prachnienia ohołodniło. Tak prywyk więc smotryty na Jadwisinu twar, kotra była mało niewirną kopią wtraczenoho oryginału, tak prywyk prysłuchuwaty się jej zachoplujuczomu hraniu i jej czudowomu hołosowy. Tomu głubokomu, ale i zwłócznomu altowy, szto zabył o rodytelskiej strysi. I na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić, Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalicy, už sama prosia, ani zaszelacha put, už spitciane wticze. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie? Do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

niepewności, małe wiary, krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez piękno, znak, naczelny znak.

ciebie.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosy dnes Severian Kosowski.

Dobrý večer, vitajte, dorové sluhače Radia LEM FM. Z tej strany Severian Kosowski. Głos čaku vám Vrclavské studio. No i takoj po novinách Radia začíname tri švíty. Vitajte, dobrý večer. Budu s vami do 21.30. No i w dzisiejszy wieczór sobie oczywiście powiemy, co to się podjało dnes 15 września, ale też może o tym, co przed nami. Tak że zapraszam, zaczynamy.

0: Witajte po prerwi. Dorosła, czy 15 dzień września to dnes, to 258 dzień wróci do kincia roku 2026. Lisza nam się 108 dni. No i możemy powiedzieć, że dnes tak symboliczno praszczamy pierwszą połowę września, bo dnes 15, a wresen rachuje 30 dni. No, już nam się ościnnie zrobiło, to na pewno widzimy po tym, że to koło nas. Widzimy też, że przyroda inaczej się zachowuje. Dny już coraz krótsze. No ale nic, z oseny też można fajnie, albo z osinią można tak samo fajno czas przedłużać. Toho wam życzę, żebyście się cieszyli tymi barwami, kolorami, tymi wszystkimi lisami, kiedy polemkowanie wam przyjdzie wandrować. No a w najbliższą sobotę Lemkiewska Twórcza Osień, o tej podii kus bliższe wam powiem w dalszej części programu. Ale tak czy inaczej planujcie, może budete jak raz na Lemkowyni w najbliższą sobotę i niedzielę.
1: Wczera, dnes, zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.

Drodzy słuchacze, witam was po przerwie. Severian Kosowski z tej strony, kto do nas dołączył. Tak, przypominam, że czujecie trzy świty z wrocławskiego studia. Chciałbym teper pozdrowić naszych dzisiejszych solenizantów, wszystkich tych, co świadkujecie teper imieniny 15 września za nowym stylem gregoriańskim kalendarium. To między innymi Katrena, Kamil, Jeremia, Valerian, Alwin, Eckhart, Eutropia, Fedor, Cy, Roland. Kiedy się posmutrymy do naszego juliańskiego kalendaria, tak zwanego starego stylu, gneskim dżęczyma pamiat Mamanta, Joanny, Antonia, Warsonofia, Damaksyna, Wolodymyra, Hermana, Cy, Feodozyi. Tak, że to wszystkim dnes świadkującym solenizantkam ta solenizantam życzę na mnogo i błahelita wszystko co najlepsze, żebyście wse byli zdrowieńki, żebyście wse byli uśmiechnieni i żeby wam sońca nie brakło i toj oseny. Hej, kus się zrymowało, to nie tak mało byty, nie planowałem tego, ale kiedy wam się lubić, tak budźte dalsze z radiom LMFM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Wczera, dnes, zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.

0: Tułem Kielskie Radio.
1: Lem FM.

Dorosła, czy wertam guwam, jak jem ryuk w najbliższy weekend Lemkiwska Twórcza Osin. I tak, zacznę się ona w sobotu, 19 września, od 17 w Bortni. Tohoryczna Lemkiwska Twórcza Osin poświęcona pamięci Fedora Kuziaka, lemkiwskiego pismennika, bajkaria, malaria, a drugi dzień o godzinie 16 w prostorach Ruskiej Bursy w Gorliciach. Podiju organizuje Stowarzyszenie Lemkiu przy uczasty Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. No a w tot sam dzień, 19 września, w sobotu, czwarte lemkiwskie śpiewania na czużyni w seli Wysoka koło Rudno. I tam medże inczyma budete mogli poczuty znany i nieznany ansambli, tak z daleka i z bliska, bo medzieńczy ma wystuplat Kyczera, Lemczata, Rostoka, Zachęta z Zimnej Wody, Sasanka, Orkiestra Światowego Mikołaja, ale i z Priaszczyzny przyjdą Koniare, a na koniec znanym wszystkim Demaj, dawniejszy Aksel Zagrad, prekrasną zabawą. Także to początek tej podii w najbliższą sobotę na Wysoki o godzinie 14. Przychodźcie, zapisujcie w swoich kalendariach. Trzeba korzystać.

Dorosłacze, teper bezme sobie dasz to z naszego olimpijsko-rusyńskiego kalendarium wspomnuli w audycji i triświty, no i dnes 15 września. Wspominamy na datu powiązaną ze śmiercią Józefa Jaryny, jaki pomer 15 września 1818 roku, a wrodził się 9 lutego 1788 roku w Kotany. Rodom z Radocyny był to wydatny wczeny i humanista, literaturoznawec, profesor lwiwskiego uniwersytetu. Dalsze też wspomnijmy na datu 15 września 1911 roku. To data narodzenia Wasyla Fedaka, rusyńskiego sportowca, sportowego nowinara i administratora i trenera, jaki urodził się w Ungwarii, znaczy w Użhorodzie i pomer 20 żołtnia 1991 roku. Tak samo w swoim rodnym Ungwarii. Jakbyśmy chcieli powiesty po madiarsku, no albo w Użhorodzie, kiedy chcemy powiesty po rusyńsku. Iż to po prawdzie tylko z tych dat, jakie im dnes dla was zrychtował. Bilsze toho nie je, choć oczywiście pewno by się dasz to naszło, ale może my nie znamy, wy znate, piszcie do nas na radio@lem.fm, a nas o tym poinformujcie.

0: Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.
1: Drodzy słuchacze, ja się z wami pomaleńkę praszczam. To była audycja Tri świty jak usta dnes, godny były czuty priamo z Wrocławia. Szczużyny jem do was bisidułał, ale oczywiście na dumci mam wszystkich słuchaczy i z Lemkowiny, i Szczużyny, i wszystkich tych, gdy nas czują po całym świecie przez internet. No bo tu w Polsce, jak raz Lemkowina i Czużyna mamy swoje stołpy, to to wszystko znate. Znate też o tym, że dostaliśmy prodłużenia koncesji jakiś czas temu na portale LEM FM. O tym głośno było. Tanycz, majte się dobri, dobrochowam wieczera, zdrawlu wszystkich, dobranicz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Kuchenczera, Dnes Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

0: Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.
1: Na ulicy banda graje!